rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

naprzeciwko mnie jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt wstyg. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny.

0: wszystko, co najlepsze macie w RMF Max. To Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie. Gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście. Odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:30 na zegarach, a to już Silva Bampa i On Tonight. To jest RMF Max.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, po 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę, naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo my szprocie.
0: Uwaga, a może to...
3: Klucze są w betoniarce.
1: To jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka. Nie ma. Szukam betoniarka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plucko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci
5: Czeka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plusko.
9: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cappuccino, caffè latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę. Już od

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
3: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Tak przystojny ten łosoś.
3: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
3: No może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: Ale to wuja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
8: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
9: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak jak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
8: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
10: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
8: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
11: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
12: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
13: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
8: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
14: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
8: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6, 6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
15: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
7: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
15: Jak komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
7: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
8: Pewnie
7: no,
8: jest poniedziałek.
15: Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek.
15: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer 3 po 7:00.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Dzisiaj będzie matematyka. Zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówka kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się zmatmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

miłość, ale w takiej wersji heavy metalowej, więc chyba mocno po bandzie. Heavy Metal Love od Two Colors w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli kupujemy online, a zakładam, że większość z nas kupuje, to pewnie każdy z nas ma na koncie przynajmniej jeden taki zakup, że wezmę, kupię, potem się zastanowię, po co mi to. No i potem jak to przychodzi, to są aż czasem tak głupie zakupy, że aż nie wypada zwrócić. Ja na przykład kiedyś sobie kupiłem płaszcz oficera marynarki wojennej. Po co? Sam chciałbym wiedzieć. Słuchajcie, najdziwniejsza rzecz, jaką kupiliście online i do teraz nie macie pojęcia po co, to jest nasze pytanie dnia do pracy. Chwalcie się, albo można pisać na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo można napisać na Messengera RMF Max, albo DM na Instagramie, można nam głosówkę nagrać, jak wolicie. Ważne, żebyście dali znać, bo będzie fajnie, a poza tym można zgarnąć gadżet, jak ktoś mnie zaskoczy. Najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłaś online i do teraz nie wiesz po co. 3001 albo Messenger RMF Max. Najciekawsze odpowiedzi lecą na antenę.

0: dzięki takim notom od razu zdecydowanie bardziej nam się chce Eli Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, a chce nam się na przykład zgarnąć dużą kasę w złotej kumulacji, która od dzisiaj jest już na antenie RMF Max i od dzisiaj można sięgnąć po uwaga, 1 000 000 złotych. Nie, to nie ma pomyłki, ani o jedno, ani o dwa zera. Tak naprawdę 1 000 000 złotych jest w RMF Max do zgarnięcia. I teraz od tego miliona to dzielicie, to może nawet jeden SMS. SMS wysłany pod 7467. W treści wpisujesz hasło Max, nic więcej, tylko Max. Koszt to 4,92 z VAT-em, więc mniej niż kawa na mieście, a w zamian możesz zgarnąć 1 000 000 złotych. Albo jeszcze prościej na www.rmfmax.pl wbić i tam dołączyć do zabawy, która może się skończyć zgarnięciem 1 000 000 złotych. Co by było, gdybym ja zgarnął 1 000 000 złotych? No, powiem tak, nikomu bym nie powiedział, ale te fotki na Instagramie z najfajniejszego hotelu na Malediwach pewnie byłyby znakiem dla moich znajomych. No to ty też sobie takie all inclusive z górnej półki zrób i nawet nie poczujesz, bo jeszcze ci kupa kasy zostanie. 7467, hasło Max wysyłaj, albo zapraszam na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Czyli Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: I po reklamie.

0: teraz pogoda RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Czas spojrzeć na pogodowe mapy. Wszędzie będziemy mieć dzisiaj przewagę słońca, choć na wybrzeżu więcej chmur i tam też przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku, niespełna 20 kresek na plusie, w centrum i na południu około 20-22, a najcieplej we Wrocławiu nawet 23 stopnie powyżej zera. W Trójmieście dosyć wietrznie i jak mówiliśmy mokro, w pozostałych regionach sucho i spokojnie, ciśnienie w całym kraju wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Jak ktoś czekał na dziesiątą, czeka na dziesiątą, bo na przykład o dziesiątej ma zaplanowane drugie śniadanie, to zaraz będzie mógł powiedzieć nareszcie, bo już prawie godzina dziesiąta. Będzie flash oczywiście o dziesiątej, prognoza pogody. A ja przypominam nasze pytanie dnia dzisiaj do pracy. Najdziwniejszy zakup online, najdziwniejsza rzecz, którą kupiliście online i do teraz nie macie pojęcia po co. 3001 albo Messenger RMF Max po dziesiątej jest do pytania dnia. Sobie wracamy. Tymczasem Eben i All of My Love.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ogranie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Bands też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.
12: Mam na imię Jadek.
13: A ja Daniel.
14: Cześć, tu Roxy Węgiel.
15: Cześć, tutaj Trip.
16: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
3: Hity na maksa.
14: Hity na maksa. For somebody else.
17: 10 na zegarach w RMF Max. To czas na najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie prokuratury krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
18: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów,
17: informował Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max.
17: Ponad 8 kg marihuany zabezpieczyli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Narkotyki przewoził w aucie osobowym obywatel Litwy.
19: Auto zostało prześwietlone skanerem RTG, a następnie poddane szczegółowej rewizji.
17: Czarnorynkowa wartość narkotyków została oszacowana na ponad 300 tysięcy złotych, dodaje Marcin Tracikowski z zespołu prasowego Podlaskiej KAS. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zasiliło 50 nowych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości w Przemyślu złożyli ślubowanie. Dla wielu z nich była to chwila szczególna i początek wymarzonej służby w formacji odpowiedzialnej za ochronę granic państwa.
20: Wśród nowych funkcjonariuszy jest 10 kobiet i 40 mężczyzn. Większość pochodzi z Podkarpacia. Nowo przyjęci strażnicy graniczni rozpoczną teraz specjalistyczne szkolenie w ośrodku w Lubaniu. Po zdaniu egzaminów wrócą na Podkarpacie już w stopniu kaprala i zostaną skierowani do służby w różnych placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
17: Tyle nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Masz pomysł na własny biznes? To może być dobry moment, by ruszyć z tematem. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jutro rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie na start działalności gospodarczej.
11: To jest maksymalna kwota dofinansowania 25 tysięcy złotych. To jest projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, więc grupy docelowe tutaj są bardzo ściśle określone.
17: To był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Urbaniak. Za nami 48. Maraton Warszawski. W stolicy padł kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 kilometrów w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu także dziewczyny z Polski. Najlepszy wynik osiągnęła Anna Bodnar.
13: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie. Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
17: Najszybciej pobiegł reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
8: Sprawdzisz?
16: Sprawdź!
8: Sprawdź!
16: Pogoda w RMF Max.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: W całym kraju poniedziałek upływa pod znakiem słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, przewaga chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, tam niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, w Krakowie czy w Warszawie około 21-22 stopni, a najcieplej dzisiaj ma być we Wrocławiu, nawet 23 kreski. Wiatr powieje umiarkowanie, ciśnienie na wysokim poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: RMF Max.
1: Po 10:00 witamy się ponownie w RMF Max. Jeśli wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień tajniaka. W każdej pracy, słuchajcie, taki tajniak się trafi, że wiecie, w kuchni on nic nie mówi, raczej obserwuje, raczej słucha, a potem dziwnym trafem szef wie, o czym rozmawialiśmy. No ale jest tak czy nie jest, powiedzcie sami. Post Malone na starcie 11:00 to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Nie do podsłuchiwania, do słuchania. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt i Substar I Like w RMF Max. Świeżynka, chociaż zrobiona w takim mocno oldschoolowym stylu trance'u lat 2000. Świetnie to brzmi, a teraz będzie prawdziwy oldschool, bo cofniemy się trochę w czasie. Są takie piosenki, słuchajcie, że jak ja powiem jeden wers, to już wy macie w głowie automatycznie kolejny, nie wiem, a wszystko to już wiecie, że dalej jest, bo ciebie kocham. A jak powiem, chcę do jedynego miejsca na ziemi, no to już wiecie, że Mezo i Kasia Wilk, Sacrum.

0: Satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: tej strony Krzywów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, Lidia. Polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Specjaliści od pogody prognozują nam na dzisiaj dużo słońca prawie w całej Polsce, tylko nad morzem więcej chmur i tam możliwe przelotne opady. W Gdańsku i okolicach może spaść nawet kilka milimetrów deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu od 21 do 23. Najcieplej we Wrocławiu, tam właśnie 23 kreski. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie do końca dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro Don Omar w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No, co prawda, warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: 13 na zegarach, a to znak, że czas na garść najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szpącić.
4: To jest RMF Max.
6: Kolejny rekord na lotnisku w Pyrzowicach. W ostatnim tygodniu września katowicki port obsłużył 6-milionowego pasażera. Więcej na ten temat nasz reporter.
7: Granicę 6 milionów obsłużonych pasażerów na lotnisku w Pyrzowicach udało się przekroczyć o prawie miesiąc wcześniej niż było to rok temu. Tym samym lotnisko co rusz bije rekordy w liczbie pasażerów, a prognozy na kolejne lata są doskonałe. Służą temu m.in. nowe inwestycje, takie jak rozbudowa terminalu C czy budowa nowych parkingów.
6: O czym informował Amadeusz Biurkowski. Brakuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki na Dolnym Śląsku. Organizatorzy alarmują. Chodzi nawet o 200 osób, które mogłyby pomóc dotrzeć do najbardziej potrzebujących rodzin. To ostatnia szansa, by dołączyć do akcji.
8: W ubiegłym roku w regionie działało ponad 770 wolontariuszy. Jednak w tym roku rekrutacja przebiega znacznie trudniej. Organizatorzy podkreślają, że każda zgłoszona osoba ma realny wpływ na skalę pomocy. Jeden wolontariusz to szansa na wsparcie kolejnych rodzin i usłyszenie ich historii.
6: Tyle Bartek Paulus. Do wolontariatu może dołączyć każdy. Informacje znajdziecie na oficjalnej stronie akcji. Nowe parki, place zabaw, ale też warsztaty czy koncerty. Poznaniacy mają pomysły na zmiany w mieście. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym już teraz nasz reporter.
9: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania, a tam są m.in. pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
6: To był Przemek Wałczyński. A już 1 października rusza druga tura podlaskiego czeku turystycznego. Od czwartku będzie można generować bony o wartości 300 zł na co najmniej 2 noclegi w regionie. Pula środków wynosi 800 tysięcy zł, z czego 300 tysięcy przeznaczono dla seniorów i 300 tysięcy dla posiadaczy karty dużej rodziny.
10: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, choć na wybrzeżu chmur trochę więcej i tam możliwe przelotne opady deszczu. W Gdańsku nawet ponad 5 mm. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek. W centrum i na południu około 21-22 stopni, a najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu. Tam termometry pokażą dzisiaj nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie na wysokim poziomie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
14: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wylewać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektryka.

0: To właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max milion złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, milion do zgarnięcia i żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut, to jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, milion złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. Milion w RMF Max.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
3: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, choć na wybrzeżu chmur trochę więcej i tam możliwe przelotne opady deszczu. W Gdańsku nawet ponad 5 mm. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek. W centrum i na południu około 21-22 stopni, a najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu. Tam termometry pokażą dzisiaj nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonathan i PZ w RMF Max. 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Castorama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Cappuccino, kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję, zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałów.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Minęła 14, w RMF Max czas na flash i najświeższą prognozę pogody. Monika Chrycko, zapraszam. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
7: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. No ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
6: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
4: Słuchacie RMF Max.
6: Krakowskie uczelnie wchodzą w tydzień inauguracji. W tym tygodniu naukę rozpocznie prawie 140 tysięcy studentów.
8: 30 września na GH mamy dzień zerowy, czyli takie organizacyjne wejście dla pierwszoroczniaków. Tego samego dnia, czyli w środę, na UJ-cie inauguruje Wydział Lekarski. Huczne otwarcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowano 1 października. Główna inauguracja Politechniki Krakowskiej 2 października, a dzień później uroczystości odbędą się na AGH. Uniwersytet Rolniczy hucznie otwiera rok akademicki 7 października.
6: O czym informował Przemek Błaszczyk. I pozostajemy przy studenckich tematach. Są jeszcze wolne miejsca w akademikach na Śląsku. Ile miejsc czeka na studentów?
9: Przygotowaliśmy 2203 miejsca w domach studenckich. Można mieszkać w Katowicach, Sosnowcu albo w Cieszynie. I jest to w sumie 10 domów studenta, więc tych miejsc jest zdecydowanie wystarczająco. Na ten moment cały czas można składać jeszcze podania o miejsca w domach studenckich i tak naprawdę można robić to przez cały rok.
6: Wyjaśniła Małgorzata Poszła, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdalna wieża kontroli lotów powstaje w Modlinie. Zamiast tradycyjnego budynku na terenie portu, na maszcie o wysokości około 40 metrów zawiśnie zestaw kamer i czujników. Inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku.
10: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu. Masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superciałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie.
6: Powiedziała reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Sportowe emocje, ale i nerwy za kierownicą. Coraz bliżej startu biegaczy w poznańskim maratonie. Największą zmianą jest trasa biegu, a co za tym idzie, inaczej pojedzie miejska komunikacja.
11: Jeżeli chodzi o linie tramwajowe, no to wszystkie będą miały pozmieniane trasy, także będzie bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o linie autobusowe.
6: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Start biegu w niedzielę 4 października. Na liście startowej jest ponad 5 tysięcy zawodników.
4: Czy koleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Czas sprawdzić prognozę pogody na resztę dnia. Poniedziałek minie nam wszystkim pod znakiem słońca. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek. W centrum i na południu, w Warszawie czy Krakowie około 21-22 stopni. Najcieplej we Wrocławiu. Tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście więcej chmur i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: MF Max.
1: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
2: No, babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny. Wiatr ich jednosi, słońce pięknie ogrzewa.
1: I jak one robią?
2: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza, za przeproszeniem.

0: królowa dobrego nastroju. Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy. 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo, naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.

0: 999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: I po reklamie.

0: Daigo i Take Me Back w RMF Max. No, studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu, w czwartek. Ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, bardzo dobrze. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl. No i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mi generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także uwierzcie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc troszeczkę taki, wiecie, no, płatny.
1: Słuchaj, Kasper, wybrałeś słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich naucznych słuchawek?
2: O, przyznam się, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo, generalnie stwierdzam, że chyba nie, jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać zakresu otoczenia, ale starałem się jak mogłem, z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No, myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych. Ale myślę, że możemy ocenić tę pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl. Tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo. Tak. Jest też głośnik Marshall. Także wbijajcie na rmfmax.pl. Jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję. Dzięki.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.pl.

0: Lost Frequencies i Mari Flores w RMF Max. Paraíso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

No to sprawdźmy, co nowego słychać w pogodzie. Końcówka dnia przyniesie również sporo słońca, tylko nad morzem trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. Tak będzie między innymi w Gdańsku. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek, w centrum i na południu około 21-22. Najcieplej we Wrocławiu, nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie sprzyjać spacerom.

0: Dobrze robiące skrzypce, co?
1: LA Oaks i Reasons w RMF Max.
0: No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie. Ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
2: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju. Także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia.
0: Nie,
5: do przewożenia jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Kul,
0: tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tajemnik.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Wybiła 17 w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam ponownie na flash. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności, apeluje policja, ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez Blik, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
5: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
4: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, ponieważ się wstydzą.
2: To jest RMF Max.
4: Do niedawna byli górnikami, teraz mogą zmienić zawód i pierwsze osoby już to robią. Chodzi o górników odchodzących z Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki umowie podpisanej przez PGG i Koleje Śląskie mogą oni zostać kolejarzami.
6: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej. To jest jeden z elementów transformacji naszej spółki. My do końca roku z Polskiej Grupy Górniczej odejdzie prawie 5 tysięcy osób.
4: Mówiła Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej. Zielonogórskie szkoły mogą zgłaszać się do nowego programu profilaktycznego Szacun. Jego celem jest wspieranie bezpiecznego dzieciństwa i budowanie wśród uczniów relacji opartych na szacunku. A więcej informacji na ten temat ma nasza reporterka Agnieszka Der.
7: Projekt jest skierowany do zielonogórskich szkół, uczniów oraz ich rodziców. W ramach programu dzieci mają rozwijać m.in. kompetencje społeczne, asertywność i empatię, a także uczyć się reagowania na przemoc, zarówno w klasie, jak i w internecie. W ramach akcji organizowane będą rozmowy, konkursy czy warsztaty. Program jest częścią ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, prowadzonej z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: Do udziału w projekcie Szacun zaprasza Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Szczegóły programu znajdziecie na stronie organizatora. W ubiegłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach, a dziś w Zakopanem niemal 20 stopni i piękne słońce. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
8: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać.
9: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
8: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
10: Ja liczyłam na to.
8: Babiela to chyba.
11: No raczej, no to tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
12: Myślimy się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
8: Opalanie prawie jak w sierpniu.
13: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w góry i pewnie będzie zima.
8: Babiela to nam się zrobiło.
13: No oczywiście, trzeba korzystać.
4: Trzeba koniecznie, a turystów na szlaku w Kośnicach przepytał Maciej Wałachicki.
3: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
3: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Końcówka dnia zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju, tylko nad morzem. W Trójmieście chmur ma być trochę więcej i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Najchłodniej w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie i w centrum i na południu, jak w Warszawie czy w Krakowie, około 21-22 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu, nawet 23 kreski powyżej zera. Ciśnienie w większości kraju wysokie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
1: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
0: No to jeszcze Somber leci.

0: z Łaciorem, jego składem lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17, tu RMF Max, tu kanał nadawczy, a tymczasem słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe kto pamięta, początek lat 2000 i pewien chłopak z dreadami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dreadami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fun fact jest taki, że ten chłopak z dreadami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co, no przynajmniej dobre jedzonko, kariera jakaś jest, ale no
0: miksował.
1: Został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście Boom Funk MCs, czyli Freestyler. I to jest klasyk,
0: Waka
1: jaki dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co, gotowi? To ja odliczę takie 3, 2, 1.
0: Bum.
1: Freestyler. Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: Reklama. Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, zedda się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie.

0: Lalkę.
1: Poniedziałek bez zadyszki, to nie w RMF Max jak coś. Marlon Hochstadt i I Like w RMF Max. Oczywiście 33 minuty, 34 prawie po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze, spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może nie wiem, jakieś
2: pranie,
1: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
0: Lalkę, kuchenkę gazową, hulajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
1: Czekaj, może Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
2: Ja jeszcze na Messengerze mam. Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z Budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
1: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślijcie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii, jakoś tak mam wrażenie,
0: nie da się
1: ukryć. Kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Shakira.
1: Hey, it's Somber.
2: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Końcówka dnia zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju, tylko nad morzem. W Trójmieście chmur ma być trochę więcej i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Najchłodniej w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie i w centrum i na południu, jak w Warszawie czy w Krakowie, około 21-22 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu, nawet 23 kreski powyżej zera. Ciśnienie w większości kraju wysokie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18 w
1: RMF Max. Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 gra Bastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa, pa.
0: Hej.
2: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
12: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Pogoda dopisuje, ale nie dajcie się zwieść, sezon na infekcje w pełni. Dlatego lekarze i farmaceuci zachęcają do szczepienia przeciwko grypie. W Polsce szczyt zachorowań przypada od stycznia do marca, jednak lepiej przygotować się przed. Bezpłatne szczepienia przysługują dzieciom i młodzieży do 18 lat, seniorom powyżej 65 oraz kobietom w ciąży.
8: Szczepienia przeciw grypie to jest taką polisą na zdrowie, bo nawet jeżeli zachorujemy, to ten przebieg choroby będzie łagodniejszy. Co za tym idzie, pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych powikłań, niepotrzebnych, przykrych konsekwencji dla naszego zdrowia. No i tak jak już co roku w tym sezonie jesiennym można się szczepić przeciw grypie. Osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, a także ciężarne i kobiety w połogu mogą korzystać ze 100% refundacji, czyli bezpłatnie mogą przyjąć preparat.
7: Zachęcała Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik NFZ-u w województwie świętokrzyskim. Ich bronią są słowa, dzięki nim rozwiązują problemy zanim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w tym mieście przed Euro 2012.
9: Kiedy działamy, kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych. Jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczach podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji. Może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
10: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
9: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
7: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. W Wielkopolsce atrakcji nie brakuje, a to doceniają turyści. Według statystyk do tego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, które zostawiają tam sporo pieniędzy.
11: Takie właśnie rejony Polski jak Wielkopolska, jak Poznań dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
7: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: Słuchacie RMF Max.
7: Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu studentów oznacza to wyprowadzkę do akademika. Tak jest chociażby w Krakowie.
12: Coraz więcej osób się wprowadza i przeprowadza.
13: Przybywa was.
14: Jasne, oczywiście, że tak.
13: Jesteście już jak w blokach startowych do nauki, tylko do nauki, czy tęsknimy za...
14: Nie, no do nauki głównie. To jest największy priorytet.
13: Czyli to jest ten czas.
12: Tak, to jest ten czas.
13: Że opanujecie Kraków.
12: Tak, opanujemy Kraków.
7: Mówili studenci, lokatorzy akademików AGH w Krakowie.
6: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W nocy w większości kraju pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północnym zachodzie. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem, tam około 12. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, lokalnie tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słabi, miejscami umiarkowany, a w Sudetach porywy nawet do 60 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa.
15: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek, piękna jesień. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No to normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę. Dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a od 20 dużo nowości na liście Hot Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

Ten numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę. Śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu. No ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: Ale dobrze, to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo. Oczywiście, drodzy kierowcy, to nowości w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy. Jaka Roxy? No, Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Niskie ceny.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Hity na Max.
17: Hity na Maxa.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Luzę w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate, czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: I po reklamie.
16: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
17: Hi, this is Britney Spears.
18: Hi, this is David Guetta.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: W nocy w większości kraju pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północnym zachodzie. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem, tam około 12. Najchłodniej w kotlinach karpackich, lokalnie tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słabi, miejscami umiarkowany, a w Sudetach porywy nawet do 60 km na godzinę.

0: jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasza. Chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim. Może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rebaw Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max, a propozycje klubowe, weekendowe zaczynamy sobie od Kielc tym razem. Tutaj już w czwartek w klubie Maska, wielka studencka integracja z DJ-em Sojną. Z kolei w piątek, no to naprawdę duże wydarzenie i to w takiej ogólnopolskiej skali, jeżeli chodzi o oldschoolowy polski hip-hop, OSTR i Eldo razem na jednej scenie właśnie w Masce. Warto się pojawić na pewno w sobotę, natomiast Elro Night, kolory, energia, hipnotyzująca muza, grają Arek Wil i Robstan. Z Kielc przenosimy się do Opola, właściwie do Pietnej pod Opolem, do klubu Discoplex A4. Tutaj w ramach urodzinowej trasy wystąpi w sobotę Król Latino z Kolim. A na deser jeszcze warszawski klub Explosion. W piątek Explo Friday Party, także mocne wejście w weekend. Natomiast w sobotę, to też będzie moc na scenie, Pudzian Band wraca do Explosion. Zespół zagra na sali dance, natomiast na klubowej dobrze znany Next Boy od 21.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
16: Czas na skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na Flash RMF Max. Za oknami piękna, złota jesień, ale niestety dni są coraz krótsze. Niekiedy o poranku wita nas gęsta mgła. Zaczyna się okres, w którym widoczność na drogach pozostawia wiele do życzenia i warto zaopatrzyć się w odblaski.
18: To czas, kiedy ten zmierzch będzie zapadał coraz wcześniej. To czas, w którym będą warunki atmosferyczne coraz gorsze, więc bardzo ważne jest to, aby właśnie dzieci, te osoby piesze, żeby każdy z nas był zaopatrzony właśnie w elementy odblaskowe.
16: Mówił Tomasz Kukułka z Opolskiej Drogówki. 11 października wystartuje drugi PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Na starcie zamelduje się 18 tysięcy osób, czyli rekordowa liczba biegaczy. Start i metę tej ponad 21-kilometrowej trasy zaplanowano przy Tauron Arenie.
19: Biegacze od Alei Pokoju będą biegli w stronę centrum, dotrą oczywiście do serca miasta, czyli Rynku Głównego. Stamtąd trasa poprowadzi ulicą Grodzką i okolice Wawelu, no i oczywiście dalej wzdłuż Błoń Krakowskich i Bulwar Wiślanych. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Zabłocie i ponownie Aleją Pokoju, gdzie będą finiszować w tym urokliwym miejscu, czyli Tauron Arenie.
16: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej.
20: To jest RMF Max.
16: Poszukiwani wolontariusze Szlachetnej Paczki. W Wielkopolsce potrzeba jeszcze ponad 100 osób. Ich zadaniem będzie odwiedzanie potrzebujących rodzin, poznanie ich sytuacji, przygotowanie opisów, dzięki którym darczyńcy będą mogli udzielić konkretnej pomocy. Wolontariusze przejdą szkolenie i otrzymają wsparcie lidera rejonu. Szczegóły znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Planujecie już, gdzie przywitacie nowy rok? Zainteresowanie rezerwacjami na Sylwestra w Zakopanem jest większe niż w poprzednich latach. Jak jednak przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, informacje, że zaczyna brakować miejsc, są znacznie przesadzone.
21: Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I tak to jest, i to jest zupełnie normalne, choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
22: To ile takich realnych rezerwacji już mamy na ten moment?
21: No realnie trzeba powiedzieć, że będzie poniżej 50% na Sylwestra.
16: Usłyszał Maciej Pałachickie, a do Sylwestra, przypominam, zostało niewiele ponad 3 miesiące. Trwa festiwal Młode Horyzonty. To propozycja dla najmłodszego kinowego widza. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
23: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
16: Mówiła dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka. Kinowa uczta potrwa do końca tygodnia.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: We wtorek w południowej części kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. W Sudetach jego porywy mogą sięgać 65 km na godzinę.
0: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Maxwell to niezły imprezowicz. Tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Chance You On. Na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Eben w numerze All of My Love.

Okej, mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Another w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przeszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

Kasa z marki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands Hot Ina. Nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku. W ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić. Doczytałem coś mądrego, naprawdę. Porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę. Bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7. No to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: kręcił, nieźle to zremiksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Tradycyjnie we wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: We wtorek w południowej części kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. W Sudetach jego porywy mogą sięgać 65 km na godzinę.

0: Bardzo prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hobbens. No niestety, prima ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hobbens. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Clamp i przyglądamy się najciekawszym weekendowym i nie tylko wydarzeniom. No tu akurat weekendowe i bardzo duże, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami polskiego hip-hopu, bo swoje piąte urodziny będzie obchodzić label Dope House. Tradycyjnie w Katowicach, tradycyjnie w katowickim MCK-u, no i wystąpią m.in. Gibbs, Olson, Fonos, Inni, Indep, ale też goście specjalni, na przykład Opał, na przykład Kukon w tym roku, Guzior i jeszcze pewnie będą jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o line-up. Na pewno będzie dużo niespodzianek wśród atrakcji towarzyszących, także warto się pojawić. Start o 17, a start koncertów koło 18.30 w sobotę. Teraz z Katowic przenosimy się do Białego Stoku, do klubu Rokoko. Tutaj wielkie otrzęsiny w piątek białostockich uczelni, inauguracja sezonu akademickiego, a w sobotę z kolei oficjalne otwarcie klubu Rokoko w nowej siedzibie przy Pięknej 2 z niespodzianką. Od 22.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.

Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu 10. RMF Max, numer 10.

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Obencja. Nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hiciorami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: nawijała kiedyś Nina Sky do Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla panów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl.

Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hobbence. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

0: Nasza Adela.
1: No prawie nasza, bo słowacka. Ain't in LA, tak śpiewa. Dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. A my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. Na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3. Numer

Wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji. Aqua.

0: od Faruko. Remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak. Milion do wzięcia. W kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Swae Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening, na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy to mam, zrobię cię wartym.